0: Słuchaj, kolegi, ci przydatnie.
1: Co pan na mnie przyjrzał dan trafi?
0: Mam go ci wątam, a co na mnie go dan zbiorni?
1: Maci jego dan, to ten dan to kłaśmy ki kłaśmy za dani.
0: I ci to nie przyjrzywa?
1: Ty tak na parę maci jego dan, to tak? Kłaśmy ki kłaśmy za dani.
0: Mówcę tak, ale mam